0: Kapris, številka ena na obali.
1: Perdiste el corazón,
2: Maluma, baby.
1: Pero mi amor no hay problema.